0: Su. Hobaske to słowa dżęsa, Katka, tyż pra nas, haj troszku takle, no ale tyż niske słowa, riane słowa, pisane słowa, swódke słowa, szo można dżęsa w usywaniu, Katka, a sobie tyż dojść do tematyckiego.
1: Cele prawie, a dalszych możnych wiesków podamy, szako so tyż ze sapskim rozwosom, respektywnie ze zatkulu, a to na bicz turu od przychodnego tydzenia. Modostni ze słuchomobilom startuje, kujście tydzień zatka so przy tamnym volejbólniszczu, kak wokomiknie z przyjotami wupada aż do jeleca nowego, to zonicze nudom, nimo toho smy so zabierali dżęca. Przecież je wutora, tyż zaso z mniejszinami. Dżęca zabiera so Janek Wocze z markowym prawom EU, a z tym zwisku tyż z mniejszinowymi rzeczami. Nimo toho, jak to po prawom dże, taksi jeździć, ale to nic ze swojski je muśnie. Przecież im koromne taksi jest jako suwo to potrychane. Jak to szitko funguje, a dże może czytajki skazać, Stefan Schmidt nam o tym rozprawia.
0: No są na teki synom skazam po usuwaniu, so môžu si potom mirne domov dojeć na sviatok. Vám pak najprv raz dobrý start do dňa so serbským rozhlasom. Tu staj Katka a Jakub.

0: Jeste mi bedelk. Naš jest čajhaj přichodnu punže do jetak daloko. Přeušo woblubowana zatkula bičvoli buluwa tura so zahaji přichodnu punželu su moji rozvosownicy we Worklecach s hostčom a so je wuotowanie takie stacje zatkula bičture tola tyž kitro napinace do wieczwon Worklečanskeho modžinskeho kluba Benno Čemer.
1: Najväčšie dzieła sú všetko tie cúve formuláre v úplnejší gmenským záradu, ktoré ždobí o to dať. Tak sa jen zane porožky ve viesen nima. Po tým domo tiež vyzot ješť a pičov obsarať, so bych či vypadn môli došť pič a ješť. Ale tiež ďalšie vecky, kaj napríklad tie obsvetlenie tých rejništo, tak so môžete vy potom še hač do noce volibulovať. Kaj všetko dávia stejky a kubasky, Kowalski są samo od naszego młodzieńskiego ryznika Adriana, który jest niewukowany w Niebelczycach. A dalszy halę byś na niekawą porażki swą lica zawiedli do kieszenia. I że tak czupowanka. Zrozumiałem o prynie raz jenu dobru, a jara swodnu bowlu, który jest buja nasze holce namyszeć.
0: Swodna bola, dobra nalada, serbska rycz, a sport, sztochce, człowiek jac. No haj rozwosunicy susy, to abo tamne tyś przemyslili, zomoli was weselicz, abo tyś wużadacz, na przykład, wieste hesło abo motto za kużdu staciu, a w opytuario maja so wodpowiednie przedraszczyć. Što za tym ci, no to niech nam zatkulario sami nidom rozkładu du serbskim rozwosu, potem zoje Andreas Kieske nam zaspiewał 5 hodzin 16.

0: Miley Cyrus. Poprom przeco cyle wódce nietko naraz z cunimi zynkami na końcu spiewa. Nydom je na po sześci ryka zosyda nietko nowoszcze z naszej domizny za was na uszy.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W obsamknieniu budyckiego okresnego Semika za dalsze zdrzeżenie porodowej stacje Kamienskiej Koruny dobia jurystyscy próbować. Poprom je planowane Koruny po miliona euro przełostajeć, żeby stacja dalej wobstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem Drieżdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie by tutaj spieszne wotwosowanie kunc miejscowa trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okresie hiszo swoje stejiszczo sudnictwo z posredku rozsud oczekuje w przychodnich dniach. Do toho nie miło so zaradnictwo budyskiego w okresa dalej wo zwoprawdzenie

0: obzamknienie pracować. Kupiel Borsowie je od czerowszego zasobotu rena. Havarie dla może chuhakle to dzień pozdyszo hać planowane do kupanskiej sezony startować. Przy wulkim basenku by so zapadak we wodowodze skuncował, dlaczegoż poprachu minione to dzień jeszcze niekiedy 25 cm wody. Specjalizowana firma pak może się szkodu zbubu redzić, tak so może chu basenk to spłonie pelnić. Za nową kupanską sezonę Borsowie inwestowało 300,5 tysiąca euro do nowej regionskiej techniki, klumpów a PV-przyprawy, gdyż milinu za kupel produkuje. Tak mianowany Reporter Slam jest oczera wieczor preniera z Budyszynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowało żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor bez dobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukodnie niemskie. Dżęca sleduje mediowe dziewaniczki za szulastwo z Budyszyna. Miestru im w obczyla so też szulaki a szulario serbskie wyższe szule. Zromadnie strzeżdżanskie gubwanskie inicjatywu Sprojwajcen rzecze reporterojo w żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miestna za kolesa nastać. To w obcemkniechu czera radzi czelio hamorskie gminy. Cukone koszty wuczynieja 141,000 euro, niedże dwie cieczynie spiechuje kraj Zakska. Nimo toho w obsamknu Gmienska Rada inwestować 117,000 euro, so bych w lesach pola Manjowa a Klitnoho w przychodnich letach wiacehać 12,000 nowe sztomy saczeli. Prednia stacja letuszyje bicz ture zatkule su Worklice, przychodnu Pundzelu. Potem wstrzyja Ralwice a Nebilczice. Doromady na 9 miestnach so raja turniery, pretacz sreć augusta finale miłocicach nie zczuje. To je tak wiele, kajż jeszcze żynie. Prini raz maja stacje tiež szelake temy, po kotruż moža so szicy, rajario a wopytowario zdrasčić. Stacja z najace przedrasčenymi dobudže garantowane miestno za klituszu bičturu. Prini motto we Worklica chodzi so k spočatki WM w kopańce a ryka mój triku. Worklicenia maja nadauk, telko ludzi kajż možno w trikutach organizować. To bych upowiedzcze, kotrzeż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app NDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzięca zmiemy tuż to mruczelu, a k tomu nieszto słońca, tak na meteorologowie wieszcze. K tomu może so w biu dnia też przece zase raz pokapać, nas oczekuje po takim szwiele, po podniu potom ma se też zarymać. Wieczo to adresu słońca potom huszczyszo przedrije w biu dnia stupa żywe slebro maksymalnie na 22 stopniu. Jutce wostanie dale przeważnie pomroczeno, po podniu potom też ze szwielemi a niewiedrom żywe slebro po nocześniejszemu dale spadnie, a to na 16 do 20 stopniu, a też czwartek a piątek wostanie dale nieobstajne przy temperaturach wokół maksymalnie 20 stopniu.
2: Na drogach wszystko swobodne wyskacz, żadnych tu systemy nie uladam. Zdzielć nam radę, jeli wam popuczu do szule na dziwo, lekarze, pekarze, gdzie szkuliście popuczu napadnie, to są na kurze pat wieseli, mojte odtłoczone tasty, radę zase raz wużywać, budyszyn, cytema, cice, czy historysta, albo nam napisać, radę połysz przez czetą funkcję naszej damotnieje app, MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
2: Szczery pana po szczęście tu staje Katka Jakub. Przyjemny dobry start do dzień z niższej wutory.

Purple Disco Machine, Bachelor Jean, Sidam A, Sturzecie. Jensa mamy wutoru, 9. junia, a na tutym 9. juniu. Wosebe Jensa wspominamy na 110. narodniny wuznamnego serbskiego spisowaczela Jurija Brezana. Kieho najznaczyszym tworbam słyszeja bezdwiela krabat, Czorny Mün, Artisch Triologia Felix Hanusch. So niebe so jeho zasłużba na polu serbskiej, jakaś też niemskiej literatury, miest dziecinu a młodzinu pozubiła, przewiedzie domowina zromadnie ze szulemi dżęca, jakaś też jutce wosebity projekt. 170 szulariów siedmych letników są na tutym w obżyli. Mez drugim wopytuje Smolorec Knijaniu, Serbski Instytut, Artisch nasze tu rozwosowe buddhiske studio. Tu narawaja citaty Jurija Brezana a swojskie mysle k tomu słyszeć możecie w usledki potom naszym niedzielniszym specjalnym wusywaniu sobie niedzielu od 11 godzin. A dalsze odkazy na wusywania o Juriju Brezanu smywam na naszej internetowej stronie, kaj też naszej darmotnej app MDR Serbia sprzyjotowali tam radę, a spokliknąć se wobladać, przeczytać, a se też wosebite wusywania, kisme beolit za Jurija, bo wo Juriju Brezanu nastajili, se tam rady naposkać. To môžu vám doporučiť ešte dženca našu darmotnú app MDR Serbia.

0: Spieba, Frank Wersela, Wasser Menschino Poschestich.
1: Narodne Menschino. Sche,
0: Narodne Menschino. Ich ritsche bichu njedono Thema w Zjaskowi Radze, w jacere Zjaskowi Kraje. Mehr z nimi Schleswigsko-Holsteinska, Braniborska a Sachska. Su gremiej zapodali prostwu, so ma so Zjaskowi Knižostwo na Europski Runinie za wudospolnienie artikla Sidom. Wo Markowym prawie EU na dobro menšinowych rzeczów zasadzić. Co to konkretnie ryka, a co to wuczyni, to wie Janek Wołcza.
2: Koncern, ki chce swój produkt przedawać, trzeba dobre mieno za nią. Teda se jako marku zapisać, so nebo mu mieno nichto drugi wużywać. Jednora procedura za hanske rzeczy, wszako je riadowane, kotre słowa są dovolene, a kotre nic. Za menšinowe rzeczy pak ničo riadowane nie je. To chce, że viacore zwiazkowe kraje zmienić. Domovina iniciativu Vita praje jednačelka cešného zwiazka Judith Šoučina.
3: My to vizu na kužu pat podpirujeme a so veselime, že sú so kraje Šlesvigsko-Holsteinska, Braniborska a Sachska tomu vuprajili a nadžujeme so, že dajše kraje v Nímsky to tiež podpiruje. Takže na kužu patrebne, že my naše možnosti tam, also našu riče tiež skitamy w Markowym prawie.
2: Tu już są zapodali związkowe radze żadanie, że ma są niemskie knieżostwo w przymierzeniu Markowego prawa EU zasadzować. Mieńczynowe rzeczy mają są równohodnie kamckim obietnować, a we przychodzie mają w Markowym prawie EU rzeczy, które są przez Europską kartę regionalnych a mieńczynowych rzeczy skitane też mianowane być. W prostwie wyradzuje miastem wubierk za należności EU. Ale čo dla tošo? Ministerský prezident Šlesvigsko-Holsteinskeje Daniel Günther opodstatní to s příkladom v severných frízach. Americký koncern je si da svoj Ömrang, to je mieno za frízisky dialekt, ktorýž na kubie Amrum reča za alkoholický napoj jako Markuški tač. U skutki znaje tež jedna čelka domoviny.
3: A s tým, co nemôže svoj umrang jace votorene vúživať, dokáž je vojne škýtaná marka za tú alkoholický nápoj a to môže sa vysokujúžim druhý reči tež stáť.
2: Dokáž menšinové reče v Markovom práve žanú rolu neraja, môže sa to tež nám Serbám stáť, tak Šoučina.
3: Všinže firma a šojene zvodkel a prajeme, budáme limonádu a limonáda reka vúžica alebo vúžická jezorina alebo vota alebo što vieš to, a nadobo nemôžeš tu te svoje jac vúživať v všetnom svoje skladže a dokáž je tu te svoje škýtane přes tú limonádu. A to my vizu nechceme a to odláme, kdybyme dženca hýžo na to musíš, to by sa stač mohlo a chceme to škýtať stač.
2: A mezinárodne so tež nešto hýba. Prezidii Federalistickej unie európskych národných menšín FUN iniciatívu toho runia víta. A FUN má to samozavážny signál, ktorý tiež zamierze nímskej vúprúdža.
0: Čeho dla zasadžia sa viacere zjazkové kraje vo přimierenie Markového prava EU a što maja Serbia s tým činič, o tom rozprávieše Janek Vočar a ďalšie přinožky vo národných menšinách, menšinových rečach a ďalších menšinových témach namakače na našej internetovej strane, námotný app MDR Serbia, kajštiš, audiotece ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Čo je to, čo vidíte?
0: To 6 hodin a jednače.

0: trochu zwanča. Veronika Zarodnikova je zaspěvala Bědl k násedom je a lube dziči. Jeli nešče naše rozvosové hudančko do ta hiše svyšeli, mám za vás tu hiše raz mawe vůrězk, što dre dziči tule vopisuja. Jedne svůr pytame, poskajče raz.
1: To je bylo?
2: To je může paslič.
3: Zde mě jen si rič utrije.
4: Tam hore jen může mojvat.
5: Pisać?
6: Ja może z tym fałdować?
7: Ja może to odsijać.
0: Aha, nie tylko pak spieszne, a wieszcie zawsze też, że co pytamy, które słowo, strzelcie nam radę waszą wotmowu, hać dość wotka, pak jako mailku na serbski program @mdr.de z pusztu, albo direktnie przez naszą stronę MDR. Tam namakacie też pod dziecięcy raj gotowy formular k wypełnieniu, a mały tip, tam możecie się hodanczko jeszcze raz w omierze naposkać. No a sobotu potem przeradzi wam dundak, co je dobył, a co może so przez Riany Darik kisze serbski rozwoz wam słał weselić. Tuż wam wiele wesela przy hodaniu a przy wodaniu.

0: A to szakujże wie, bo na, przyjdzie ta tytata. 6.20.
1: Policja z Gili.
2: Na zbożo jest jednoż trochę blacha skoncowało, jako sta so niedzielu popodniu na aż 4 do smira zorelc nie zbożo. Jeden asedom, że sačletny szofer Audija zjedzie na wysokości Svona Bosch, doliwa od jezdnie, a kolidirowa się tak z nabocznie planku. Zranił so nich tu nieje, wiecna szkoda, pak wuczynie, że niemale 5 na 4.

0: 25 cm wody. Specjalizowana firma pak może się szkodu z wuporedzić, tak so może chupa sęk dospo nie pelnić. Za nową kupanską sezonu w Porsiowie inwestowachu 35 000 € do nowej regenskiej techniki, do klumpu a PV przyprawy, kisz milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od czera wieczor prini raz w Budyżynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza Zazakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor bie z dobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukodni Niemskie. Dżinca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyżyna. Miestrujim w obczyla so też szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z dreszczanskiej kubwanskiej inicjatywu Sprojwajcen rzecze reporterojo o żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy klitnianskim dworniszczu ma te dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsce za kolesa nastać. To w obsamknichu czera radziciel Johamorskiej gminy. Cukone koszty w uczynie 141 000 € niedzie dwie cieczynie spichuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmina w komunalnym lesu pona Bolamaniowa a Klitnoho 12 000 nowych liściowych stromów sadzić, so by nastał mieszany les. Tyż 2,5 km długi put cieczo za to tvarić. Ladanie stromiku na 100 hektarach so 5 lit spichuje. Cukone su za projekt 117 000 € przedwiczane. Prynia stacja litušije Beach Ture Zadkule su Worklice, přichodnu Punželu. Potem sčuja Ralbice a Nebilčice. Doromady na 9 miestnach so raja turnire prethač sreč augusta finale Miłočicach nesčuje. To je tak vele, kajš išče ženje. Prini raz maja stacje tež šelake teme, po kotrch moža so šice rajerjo a vopetovarjo zdrastčič. Stacja z najace předrastčenimi dobuđe garantovane miestno za kletušu Beach Turu. Prini moto v Worklicach hoči so k spočatke VM v Kopence, a reka Moj triko. Worklicinjo maja nadavk, telko luči kajš možno trikoach organizovač. To bych upowieszcze, kotrasz namagacze też na naszej internetowej stronie, a w na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dżinca woczakuje nas tuż to moczylu, mez czasu też przed zasoraz trochu słońca. Dżinca zmiemy dretyż tuż to szwielu, po południu potem też niewiedro na nas czeka, tak meteorologowie wieszcza. Żywe sliebro stupa biegu dnia na 22 stopniu, wieczor ma być przeczelniejszo. Tyż jutrze wostanie dalej przeważnie pomroczeno, tyż to zmiejemy nieszto szwielu, tak nam wiedrario praja. Żywe sliebro stupa to na 16 do 20 stopniu, a tyż czwartk a piatk, gdy żywe sliebro nad 20 nie stupa.
2: Jedźbo lubi szoferojo, wyskać stunsty, kwaczicach, hewak nam lipszo nie przedleży. Jeli się tylko prajeczy, no Jakubie, czekaj raz. Moja liścina jewa wiele dlisza, acz twoja z dzielczynami ju rady budysz in 7.34. Abo napisać nam radę powieść przez damotną czetą funkcję. Naśnie app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
2: Z dobry naladu do dżęsniszy w utory ze Katku a Jakubom 5 męczynów po naposednich je.

krótko po 7 hodzin a 20, je dokładnie 7 hodzin 3 a 20, no aż tu już serbski rozwoz szeruje tunczak wiezo 7.20, kajż tu już 8.20, są wszystko takie krute miejsca, gdzież rady też k narodinam gratulujemy, za hodzinu tak daleko budże, ale dżensa, 9. junia, wspominamy to runia też na 110. narodniny wuznamnego serbskiego spisowaczela Jurija Brezana, kjeho najznaczyszym tvorbam słyszeja Bezdwida Krabat, Czony Mün, a tyż triologia Felix Hanusz. Zo niebyso jeho zaspużba na polu serbskie a niemskie literatury mies dziecinu a młodzinu pozubiła, za to przewiedzie domowina zromadnie ze szulemi dżęca kajszczyż jucy weci projekt 170 szulorjów, 7 letników są na tutym wobdzieli, mies drugim wopytuja Smolorec Knianiu, Serbski Instytut, ale też nasze budyskie rozwosowe studio. Tu narawaja na przykład cytaty Jurija Brezana a swojskie mysle k tomu. Słyszeć możemy potem wusletki naszym niedzielniszym wosybitym wusywaniu, to możecie się rady za to zapiknąć od jednaczych. A dalsze odkazy na wusywania o Juriju Brezanu my wam na naszej internetowej stronie, kajż też damotny app MDA Serbia sprzyjotowali, tam możecie się wosybite wuprajenia, wosybite, jak się musisz jeszcze rzec, wosybite interviewy, wosybite dopomnienki, czytania, a tak dalej się rady raz naposkać, a to szo naszej damotny app MDA Serbia.

0: to tež jako rozvosunik, lidma doživíš. Za obaj kolego, jo se vi utrobu sobu spievaja, no Katka.
1: Na po 8. Nepa za nešče slušali.
0: Na po 8. Netko je mikrofon za sebo, to vočine do časa naše aktuálky z Vúžice.
2: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. W obsamknienie budyskeho okresného sejmika za dalsze zdzierženie porodowej stacje Kamienské koruny dobia juristisce prúvač. Poprawom je planowane koruny po miliona euro przeustajić, żeby stacja dalej w obstawa. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresne radziciel przed zaradnickim sudnictwom Drieżdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie biedute spieszne wotwosowanie kunc miejscowa trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski okres je hižo svoje stijiščo sudnistvu sposredkuav, rozsud očakuje prichodnih dniach. Do toho nemilo so zaradnistvo budyského okresa dále vo zvoprodženie v obsamknenia pracovač. Kupiel v Poršovie je od čerovšeho votorena. Havarie dla možahu hakle týdžen pozdišo hač plánované do kupanskie sezóny startovač. Při vulkým basenku by sa zapadak ve vodovodža skoncoval, dlačehož po brachovachu minené týdžen hýšte niedže 25 cm vody. Špecializovaná firma pak môžeš škodu zvuporedžeč, tak so možahu basenk dospone pelnič. Za novú kupanskú sezónu Poršovie investovachu 300 a 500 euro do novej regionskej techniky,

0: Народне меншине. Сче тоа беше ниже. Народне меншине. А их рече бишу недавно тема в Зяскове Радже Берлине. Вяцоре Зяскове крае. Мез ними е Шлисвигско-Холштайнска, Браниборска, кајштиш Сакска, су греми заподали проству, зома со Зяскове кнежоство на Европске рунине за вудосполнение артикла 7 во марковем праве ЕУ на добро меншиновых речо засаджич. Што конкретне за tym ci, no to rozkładzi nam nietko Janek Wołcza.
1: Koncern, który chce swój produkt sprzedawać, trzeba dobre mieno za nią. Teda się jako marku zapisać, że nie bo mógł mieno nikto drugi wużywać. Jednora procedura za hanskie rzeczy, szako je readowane, kotre słowa są dowolene, a kotre nic. Za mniejszynowe rzeczy pak niczo readowane nie je. To chci, że wiacore zwiazkowe kraje zmienić. Domovina inicijativu Vita praje jednočelka cešného zvjazka Judit Šočina.
2: My to vizu na kužu pak podpirujeme a sa veselime, že sú so kraje Šlesvigsko-Holštajnska, Braniborska a Sakska tomu vuprajili a nadžujeme so, že dajše kraje v Nímsky to tiež podpiruje. Takže na kužu potrebne, že my naše možnosti tam, also našu reče tiež škitame v Markovom prave.
1: Tu sú zapodali zvjazkové rade žádanie, že ma so Nímske knižostvo v obšimirenie Markového prava EU zasadžovač. Menšinové reče maja so runohodne kamckým objednavač, a v příchodže maja v Markovom prave EU reče, ktoré sú přes Európsku kartu regionálnych a menšinových rečov škitane, tiež mienované byč. V prostve vúradžuje miestom vúbjerk za náležnosti EU. Ale čo dla to šo? Ministerský prezident Šlesvigsko-Holštajnskeje Daniel Günther opodstatní to s příkladom ve Severných Frízach. Americký koncern je si dal svoj Ömrang, to je mieno za frízisky dialekt, ktorýž na kúpie Amrum reča za alkoholický nápoj ako markuškýtač. U skutky znaje tiež jedna čelka domoviny.
2: A s tým, co nemôže svoj umrang jace votovrené vúživať, dokáž je vojne škýtaná marka za túto alkoholický nápoj a to môže sa vysokujúžem dvoj reči tiež stáňš.
1: Dokáž menšinová reče v Markovom práve žanú rolu neraja, môže sa to tiež nám Serbám stáť, tak Šoučina.
2: Všinže firma a šojene zvodkel a prajeme, budáme limonádu a limonáda reka vúžica alebo vúžická jezorina alebo vota або што виш то, а надобо не можеш туте своја јац вуживач в шедним своја складже, а докошо туте своја шкитане пшесту лимонаду, а тоа ме визо нохцеме, а тоа даме, де би ме дженца јужа на тоа мислиш, то би се стач мова, а цеме то шкитач дач.
1: А мезенародне со теж нешто хиба. Prezidi Federalistiske Unie Europskich Narodnych Menšin FUN iniciativu toho runja vita. A FUN má to samo za vážne signál, ktorý štiež zamier z Nímskeje vúprúža.
0: Janek Wołcza je o tym rozprawiał, czy dla so w osobie nitko wiacere zjazkowe kraje za to zasadzia, so w przymierzenie markowe prawa EU, pracować, aż to maja Serbia z tym czynsz, o tym je runy Janek Wołcza rozprawiał, a dalsze przynoszki w narodnych mniejszinach, mniejszynowych rzeczach, a dalszych mniejszynowych temach namakacie na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia, kajsztyż audiotece ARD Sounds.
3: Narodne menšine. Če to niečo vieče.
0: S tým je 7 hodín. Dvaja posta. A to je Ištvan Gobela, serbským rozhlasom.

0: Tak ženca wiele luži elektronisku muziku produciruje, jano w serdeskim kontekście se to išti cesto nestanio. Wiacor Urban Sorbian Sounds jo dio byš taki psikvat, co jo možno, kromi Jakob Gruj.
1: Zasadne to nie są nieke nowe hudźbne stile, to są jenoż hudźbne stile, które są stane się z ženy, nie są tak ze serbskiej lyryku, te kombinowali, czy się w techno, albo w bass hudźbu, ja no prajo.
0: Konoserska DJ a producentka elektroniskeje muziki Luisa Naukec s aliasom Knüttel jo drugi raz live performance ceniła, wenna se jaseli až mežo vičeš kak droge produciruju serbsku muziku s computerom abo im teke live s instrumentami.
2: Also haja jara vele subuza, ma som te jara veso se me Jakub subuzao vosebe ti dokušeta jo teki special audio lab, kiš me ambisonics, to me jara zajmo ja hali anisnišin geni smiwa se steki techniku rač Hat er besonders da was sie bietet, da er durch den Tunhutschbuch ich in den Westfall gemacht, da er schon die Banaimo ist, wo sie überdecken, wo ich in Ruhme hat, da
0: Zimt Mirni Zentrum za immersivne mediowe umjestwo, muziku a technologiju. Muzika bieže o z ušej čižasča gvosnikov, ako šuži vise, levo pšavo, teke zvercha nad głowami. S tym je muzika Valbogi Vaučic a Izabele Kaudynskeje klincava samo kaš ve cerkvi.

0: Za balbogu Wałcic jadno wysypne dożywienie, takie to kolaż se o szostanio w Lipsku.
1: Ja zasem rune prawa po koncercie, so my to weseli, so my nitko jeszcze drugi raz rajmo jo w Lipsku. Tum prini koncert bische we Horns Erben, kunz aprila, a nik tum drugi koncert. Hej, to je ne vosse bitte začuče, dokud je to te jen žel, to je tež ena domi zna za mne Lipsk, a jo pon ljudi šin, dokud je še tež jara dere znajem, a kotrom šmožu so ja, jako Serbuka prezentovač, a tež nešto z moj domi zne subuši nešč. A tež one pon še to te zajmao nanka, ja, ja to je vopravdje en rjana vumena, hej, to je vopravdje ne ja rjana začuče za mne.
0: Ve publikum hier so se mischali Nikotare Serbe, a dalšne liebscheinske Seimce.
2: Also ich wohne hier quasi 5 Minuten entfernt und prüfe häufiger mal, was hier so angeboten wird an irgendwelchen musikalischen Events. Und weil ich Russisch kann, fand ich es auch interessant, jetzt zu sehen, wie viele Wörter oder wie viel von der Sprache ich quasi mitnehmen könnte.
3: Genau, also ich habe natürlich vom Text nichts verstanden, aber muss man ja auch nicht bei der Musik, nicht wahr?
4: Mam to za wiegin götne samnio ako polka, wici serbo zeznasz, a zwiesasz nowe kontakty z tą kulturą.
5: Ja nisem tak tun przeczel tutaj kategorizowania, co ja to jedna stara hućba, a to ja nitko nowa. Każda hućba ma we swojej formie płaciwość, a ja też zajmowa we tym. A dżęca smymy dożywili tu, a czto nietka jara zajmowe impulsy, też uczby, też elektroniczne, kotruż dzieja sam też czynił, ale tuta forma, że to jest nietko słyszał, jest zase jen cyli inaczej rukopis.
0: To sledne je ogromnio pionier elektroniczne muzyki Jan Bielk, zaszczycie wet Urban Serbian Sound, sledno sobie tu w Lipsku sotabili, ten projekt je nastał w ramiku seši Nowa Serbska Muzika. Aha, wet toga nowego albuma Jakuba Grula słyszymy o jeden titel w nocy. Jo, na tekstcie wet min Witkoitz.
6: Raz noc nam stwerbu zapokrzywa, a wela wsza w Spaniu larzy, z nyktyk przawu przedobywa. To swytle prytk z niedoważy, to chudnictwa a surowości, gęczywy jo, zeszmy a złości. To chudnictwa a surowości, gęczywy jo, zeszmy a złości.

a klubo jome stoję tak daleko, a suka szkaty, gęczne zmilnie, swoje oporwoje, im zwystoszczu do mecy daty, że coś pół raz nam przysłużony, ze zdakaś z dłymi ubożony.

pożony. Czo coś pół raz nam przysłużony. Ty zdarkasz ty mi ubożony. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyl, a mira, kez puszczy ił nas wele mecy, a lubość naże ja, a wiera, czy gwizdy, ak nam napuszcz wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

Projekt zamienił uzwelił muzykalski przystęp między jazzem, popom a folkloru z wliwami elektroniskiej muzyki. Przedoszem we skandynawiskiej, ale tege we niekotarych pecaczno-europskich krajach su już byli przyrównujobne podobne przystupy. Gaż przysłuchasz, dopominasz se na nową interpretację ludowych spiłów, to laże na przykład przy prydnym titelu CD, przozbak poezji, tege na strukturie melodii.

0: Ten tekst a dwa dalszne jo skomponirowa spiwarka Walburga Wałdzic. Nastupające tempo są szykne, czy jej spiły podobne, o zda se spiwarka coś najlepiej, a najlepiej uwija swój głos.
1: Rzeczka bieży do moria.
0: Pelska violinistka Izabela Kauduńska jo skomponirowała styri basni. Aż su jej spiły myślone skerje z perspektywy instrumenta, usłyszysz net na inakszej drugiej waszni muzykalskiej struktury we violinie.
1: Samotnie stoimy w cudzym kraju na górę.
0: A se si zda, aż słyszysz tek druge wliwy, jedriwy folklorystyski zuk violiny dopomina snasz na pelsku komponistku Grażyna Bacewicz. Violinistka Izabela Kauduńska używa uszej tego elektronisku pomec za rozszerzenie zukołych możliwościach instrumenta. Przydają na przykład wedgłos, a uwija zukołu przestrzeń.

0: Za projekt je to obogašenje, až se dvě muzikarce mjaz sobni inspirirujote a librujote kompozicije z jeju perspektive. Dva dalšnje spivajo pšipedla Gronjone skomponiroval Mači Rychły, ven jo juž obšat krotkim pšišel do zjavnošći ze svejskim serskopelskim muzikovom projektom. Muzikaliski vjece zajemne su pak za mnjo drje spivo obeju muzikarkovu. Sljedkoju se ga ima ražio pšederiš teket sase pičku pšemilne a meditativne zuk.
1: Bujo vihjar přes kraj gonil.
0: By pak megalitek groniš, až jo album přeznanjece, koherentne a slidujo ga vjeste muzikaliske myslicce, přes cviblovanja zajemna faseta v serske muzice. A teke gaš se pedajo tej muzikarce z jeju kombinaciju z głosa, violine a elektroniki na nowe drožki, jo opak teke zvisk do muzikovih staviznov ku duo Bjarnata Krauca za sopran a violinu Serbo Janžel. Projekt za minu pokazuje mężności kombinacje głosa a violiny z perspektywy obeju muzykarkou Walburga Wałdzic a Izabela Kauduńska. A rono tak interpretacje tekstu Miny Witkoc pokazuje jej żyncajszne gledanie na basni. Z historyjskich nagrawaniu Miny Witkoc wiemy, aż Jovena sama interpretirowała swejskie teksty grobniej, ako je dożywijomy o wycełkownie zajemnym muzykowym projekcie.

0: Wenn prosi ako najważniejsze serbski spisowaciel 20. stolicza, ako nesto serbskie socjalistiske literatury, to pisze 20. rzeczo, co odwali przestajone jako knigwe, Juri Breza, nie nawoz jinsa predkundat, aż na szlit se narożił. Jako knigwe, wet zarnego myna są nadalje oblubowane, jako niemskie knigwe słyszają do ważnego kanona DDR-skie literatury, jako episke romana wet krabata, przemienienie świata a oprowanie świata z tej horyzont serbskiego pismojstwa rozszerjałej a dostaniotej dalej przypyznasze w literarnych kresach, takie w teatrach. Żurnalistka Jutta Kajzerowa jo raz w serbskim radiu była w rozgronie z prezonom Wojogo Krabasze.
1: Wiesz co, zeli sobie jako literarny obraz ten nasz małki serbski świat. Te siedem są oko tej riki Sadkule. Ale weto minim jo nasz małki serbski świat, taki ten wielki świat ze swoimi szyknymi problemami.
2: To, co ja nadziam, je mój pospyt przecy był, a tym co nie o żeni radził predacze,

0: życie.
1: Kukawo Kasina, ja to była. W naszej muzyce tydzienia przyjabrosijamy się ten raz czeskiej grajarce Libusie Szafrankowa. Sledny koniec tydzienia ja był jej narodny żyn, żynca przed 5 latami ja wena zemriła we Praze. Lidzronosia była krado wiele bocna umiocuka z dwójkiu liścinu filmu szersze publikum znajo Jano z jej bajkowych filmu 1906-1906 jose wezewił film Kolia, któryś krajowy czas przerośenia. 1997 jo Kolia dostał myto Oscara jako najlepszy cudzorecny film. Soundtrack jo skomponirował za nie Andrzej Sukup. A my słyszymy nento z tego jeden urysk.
2: Spodzin jest mój pastierz. Nie budu mieć

Okay, za tu Arios myśli milica z Angabuś Wiasowa. Ach, to jo, wet was, co by spiwał, ja by się wiaselił. Jo, na wandrowanie przez mytisku krajinu pla luboraza a to wyserskie rece jo koniec tyżenia przepszesyła dolnoserska recna szule, a myśmy za was byli pytla, pogroni przyszto sobą na radiowe wandrowanie, wicze bużo to tema pla nas w serskim programie pon Stojho Anja Kochajc-Szwarcowa we studiu. Ja gronim za žinca ahoj a na zasi svišanje sledujšo nam dali teke v internete a zavisče teke v radiju. Ujabo Gregor Klim. Ciao.